Esa samkumbi ate andisam chakokala samkumbi ke andisam chakokala samkumbi ke

Nguye sautame. Ti ya kurik amna no wesena tak aik ogo tame. Nguye tamski temu kien hwe tutu kara sopa din tubi na kuk a tame. Nga kone ekska FM data darana kai na kuk te te kien tsan a kai guzi na kuzi dama te anka ku ogo tawe. Ekska FM, hayo kwe na mkongoro.